Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to czas, aby rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu! Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w 15 niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w Ewangelii słyszymy pytanie o najważniejsze przykazanie. Chrystus przypomina, że najważniejsza jest miłość do Boga i do drugiego człowieka. To słowa, które znamy bardzo dobrze, ale warto do nich wracać, bo właśnie z nimi najczęściej spotykamy się w naszym codziennym życiu. A w dzisiejsze popołudnie przyniesie nam również ważne wydarzenie w Białymstoku. O godzinie 16:30 przy ulicy Radzymińskiej odbędzie się poświęcenie krzyża, który zwieńczy główną kopułę budowanej cerkwi świętego Atanazego Brzeskiego. Jest to kolejny etap budowy tej świątyni i ważny dzień dla miejscowej wspólnoty. My natomiast rozpoczynamy nasze niedzielne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja. Przed nami 5 godzin programu, informacje, muzyka i nasze stałe audycje. Zachęcamy do pozostania z nami do godziny 21:00. Za chwilę przedstawimy szczegółowy plan naszego dzisiejszego spotkania, a na naszej antenie teraz siostry z Turkowickiego Monasteru.

Za nami siostry z Turkowickiego Monasteru, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na poświęcenie krzyża na kopułę cerkwi na osiedlu Białostoczek. Później fragmenty dzisiejszych czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. Po godzinie 17:00 żywoty świętych, a zaraz potem będziemy rozmawiać o prawosławnej olimpiadzie wiedzy religijnej i o olimpijskiej pielgrzymce. O godzinie 18:15 retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy i po godzinie 19:30 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dziś pani profesor Zofia Dzięcioł-Anikiej, a rozmawiać będziemy o tym, dlaczego warto dbać o codzienny ruch i dlaczego warto być aktywnym. Nasz program zakończymy o godzinie 20:40 modlitwami wieczornymi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Za chwilę kalendarium.

Mamy dziś niedzielę, 13 września 2026 roku. Cerkiew prawosławna wspomina dziś złożenie czcigodnego pasa Najświętszej Bogu Rodzicy. Według tradycji pas Bogu Rodzicy był przechowywany w Konstantynopolu i otaczany szczególną czcią jako jedna z najważniejszych relikwii związanych z Matką Bożą. Dzisiaj wspominamy również świętego Cypriana, biskupa Kartaginy, świętego Genadiusza, patriarchę Konstantynopola, a także świętego Ajdana.

Drodzy słuchacze, już za chwilę o godzinie 16.30 przy ulicy Radzy Mińskiej na białostockim osiedlu Białostoczek rozpocznie się poświęcenie krzyża, który zwieńczy główną kopułę budowanej tam cerkwi świętego Atanaza Gobrzeskiego. Uroczystością przewodniczyć będą jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, a także jego ekscelencja najprzewielebniejszy Andrzej, biskup supraski. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy mogą dołączyć jeszcze do wspólnej modlitwy. Przypominamy początek tego wydarzenia o godzinie 16.30.

0: Drodzy słuchacze, przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, a także fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, Bóg, który rzekł, niech z ciemności światło zajaśnieje, zapalił światłość w sercach naszych, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby przeobfitość mocy była z Boga, a nie z nas. Z każdej strony uciskani, lecz nie zdławieni, wpędzani w rozpacz, lecz nie tracący nadziei, prześladowani, lecz nie porzucani, powaleni, lecz nie zniszczeni, zawsze śmierć Pana Jezusa w ciele dźwigając, aby i życie Jezusa w ciele naszym się objawiło. My bowiem żyjący nieustannie na śmierć jesteśmy wydawani z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w śmiertelnym ciele naszym. W nas więc działa śmierć, a w was życie, a mając tego samego ducha wiary zgodnie z tym, co napisano, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, i my wierzymy, dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa i nas też wespół z Jezusem wskrzesi i postawi przed sobą razem z wami. To wszystko bowiem dla was, aby łaska pomnażana przez dziękczynienie wielu obfitowała na chwałę Bożą.

W owym czasie pewien znawca prawa przystąpił do Jezusa, wystawiając go na próbę i mówiąc: Nauczycielu, które przykazanie jest w prawie największe? Jezus zaś rzekł mu: Będziesz miłował Pana, Boga Twego, całym Twym sercem i całą Twą duszą i całym Twym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. Drugie zaś jest podobne do niego. Będziesz miłował bliźniego Twego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach trzyma się całe prawo i prorocy. A gdy byli zebrani faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawida. Mówi im: Dlaczego więc Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę wrogów Twoich pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć, nawet słowem, nikt też od tych dni nie odważył się więcej go pytać.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy fragment, w którym Chrystus odpowiadał na pytanie o najważniejsze przykazanie. I ten fragment przypomina nam o miłości do Boga i do bliźniego. A już za chwilę nieco więcej powiemy o tym fragmencie Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy rozmowę Jezusa Chrystusa z faryzeuszami. Jeden z nich zadaje Chrystusowi pytanie, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? I Chrystus odpowiada, że najważniejsze są dwa przykazania. Kochać Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem oraz kochać bliźniego jak siebie samego. Zbawienie jest celem życia każdego chrześcijanina. Jeżeli więc pytamy, co mamy robić, żeby do tego zbawienia dojść, dzisiejsza Ewangelia daje nam bardzo prostą odpowiedź. Mamy nauczyć się kochać Boga i nauczyć się kochać drugiego człowieka. Można powiedzieć, że przecież dobrze o tym wiemy. Od dzieciństwa uczymy się modlitw, uczymy się przykazań, tego, żeby chodzić do cerkwi. Wiemy również, że trzeba pościć, przystępować do spowiedzi, uczestniczyć w nabożeństwach. I wszystko to jest ważne. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek uzna, że na tym kończy się jego chrześcijaństwo. Na lekcji religii, kiedy pytamy dzieci, co powinien robić dobry chrześcijanin, to usłyszymy najczęściej, że powinien chodzić do cerkwi, że powinien się modlić, pościć, nikogo nie krzywdzić. I to są bardzo dobre odpowiedzi. Ale człowiek dorosły powinien z czasem zrozumieć coś więcej. Modlitwa, post i nabożeństwa nie są celem samym sobie. Mają zmieniać człowieka. Mają uczyć go miłości do Boga, ale też cierpliwości, przebaczania i pomocy drugiemu człowiekowi. Można bowiem regularnie chodzić do cerkwi, przestrzegać postu, można czytać modlitwy, a jednocześnie przez lata nie rozmawiać z kimś z własnej rodziny. Można znać zasady wiary, a bardzo łatwo osądzać drugiego człowieka. Można dużo mówić o Bogu, a nie zauważyć człowieka, który potrzebuje naszej pomocy. I wtedy warto wrócić do tego, co mówi dzisiaj Chrystus. Nie pyta On w Ewangelii, ile znamy modlitw, ani ile razy byliśmy w świątyni, ale mówi o miłości. Mówi o miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Często sami, drodzy bracia i siostry, dzielimy swoje życie na dwie części. Jest życie religijne, czyli cerkiew, modlitwa, post, święta. I jest nasza codzienność. Dom, praca, zakupy, nasze obowiązki, spotkania z innymi ludźmi. Tymczasem chrześcijaństwo nie może ograniczać się tylko do tej pierwszej części. To właśnie w zwykłym, codziennym życiu powinno być widać, że my jesteśmy chrześcijanami. Nie tylko po tym, że w niedzielę idziemy do cerkwi, ale po tym, jak odnosimy się do drugiego człowieka. Czy umiemy ustąpić? Czy umiemy przebaczyć? Czy nie odpowiadamy złem na zło? Czy potrafimy pomóc komuś, nawet jeżeli niczego za to nie otrzymujemy? A to właśnie jest znacznie trudniejsze niż zachowanie samych wewnętrznych zasad. I dzisiaj również cerkiew wspomina złożenie czcigodnego pasa Najświętszej Bogu Rodzicy. Wspominamy relikwię związaną z Matką Bożą, która przez wieki była przechowywana i otaczana wielką czcią przez wiernych w Konstantynopolu. Ale również tutaj powinniśmy uważać, żeby nie zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne. Możemy czcić relikwie, możemy czcić ikony, święte miejsca, ale zawsze powinny one prowadzić nas do tego, jak żyli ci, których wspominamy. A życie Bogu Rodzicy było przede wszystkim życiem oddanym Bogu. Kiedy Bóg postawił przed nią swoje powołanie, odpowiedziała: oto służebnica Pańska. I później została wierna tej odpowiedzi nie tylko przez jeden dzień, ale przez całe swoje życie. Dlatego czcząc dzisiaj pas Najświętszej Bogu Rodzicy, warto pomyśleć nie tylko o tej samej relikwii, ale o osobie, do której ona należała. O Matce Bożej, która całe swoje życie podporządkowała Bogu. I właśnie to łączy dzisiejsze święto z Ewangelią. Chrystus mówi: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Bogu Rodzica pokazała swoim życiem, co może znaczyć takie całkowite zaufanie Bogu. I tutaj warto też pamiętać, że miłość Boga zawsze prowadzi również do drugiego człowieka. A to już trochę trudniejsza część dzisiejszej Ewangelii, bo bardzo często sami decydujemy, kto jest naszym bliźnim. Łatwo kochać ludzi, którzy są dla nas dobrzy,
których lubimy, którzy myślą podobnie jak my, a znacznie trudniej pomóc komuś obcemu, komuś niewdzięcznemu albo komuś, z kim się nie zgadzamy. Czasami nawet potrafimy znaleźć wiele powodów, żeby nie pomagać. Mówimy, że ktoś sam jest sobie winien, że są inni, którzy mogą mu pomóc, że ktoś ma więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej możliwości. A Ewangelia nie pozwala nam tak łatwo przejść obok drugiego człowieka. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, w jednej ze swoich homilii mówił o tym, że człowiek odpowiada przed Bogiem nie tylko za zło, które zrobił, ale również za dobro, którego mógł dokonać, a nie zrobił. Czasami naszym problemem nie jest więc to, że kogoś skrzywdziliśmy, ale problemem jest to, że mogliśmy pomóc i że tego nie zrobiliśmy. Mogliśmy zadzwonić, mogliśmy wesprzeć, przebaczyć, a jednak do tego nie doszło. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia, chociaż jest bardzo prosta, jest jednocześnie bardzo wymagająca. Chrystus nie daje nam skomplikowanego przepisu na życie. Mówi: kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka. Niech dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, a także przykład Najświętszej Bogurodzicy przypominają nam o tym, że nasza wiara nie powinna polegać jedynie na słowach i na zewnętrznych znakach, a nasza wiara powinna obejmować nasze całe życie, relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. Amen.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. Za chwilę na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. W każdą niedzielę o godzinie 16:45 dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą działalność.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy.

pomocy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Bronisławowi Bartusiakowi z Biecza w Małopolsce. Dziękujemy pani Irenie Karwowskiej z Białegostoku. Dziękujemy panu Walerianowi Kowalczukowi ze stacji Siemiatycze. Dziękujemy również panu Janowi Ochrymiukowi z Białegostoku, pani Walentynie Martyniuk z Hajnówki, pani Danucie Laskowskiej z Białegostoku. Dziękujemy także pani Lidii Nielipińskiej z Białegostoku, pani Marii Kondrusik z Białegostoku, pani Marlenie Wojcieszuk z Białegostoku, panu Markowi Weberowi z Warszawy oraz panu Mikołajowi Panasiukowi z Czeremchy. Drodzy bracia i siostry, co tydzień chcemy dziękować wszystkim, którzy wspierają działalność naszego prawosławnego radia. Dziękujemy za każdą ofiarę przekazaną na utrzymanie naszej rozgłośni radiowej, bo to dzięki Państwa wsparciu możemy przygotowywać codzienne programy, możemy realizować transmisje nabożeństw, możemy nagrywać audycje i utrzymywać naszą sieć nadawczą. Pismo Święte wielokrotnie przypomina nam o tym, że dzielenie się z drugim człowiekiem i wspieranie różnych dobrych dzieł jest ważną częścią chrześcijańskiego życia, dlatego każdy gest pomocy, nawet ten najmniejszy, ma swoją wielką wartość. Dlatego jeszcze raz dziękujemy wam, drodzy bracia i siostry, za okazane wsparcie i dedykujemy wam teraz utwór Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnoga ja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45. A teraz na naszej antenie chór parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku i utwór Owsie Pieta Ja Caryce.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętego Epimacha, którego dziś wspomina nasza cerkiew. Później rozmowa o tegorocznej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej, a w naszym studiu będziemy gościć ojca Andrzeja Misiejuka, ihumena Pantelejmona Karczewskiego, a także Darię Kościukiewicz i Mikołaja Pyrzewskiego. Następnie na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy i po godzinie 19:30 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj mówić będziemy o tym, dlaczego warto dbać o codzienny ruch i dlaczego warto być aktywnym. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Wspomnienie świętego męczennika Cypriana, biskupa Kartaginy. Cyprian urodził się w Kartaginie około 210 roku. Pochodził z bogatej pogańskiej rodziny. Otrzymał staranne wykształcenie i został retorem. Talenty i cnoty sprawiły, że stał się bardzo znany zarówno wśród pogan, jak i chrześcijan Kartaginy. Dlatego, gdy około 246 roku Cyprian nawrócił się na chrześcijaństwo i przyjął chrzest z rąk kapłana Cecyliana, wiadomość o tym wywołała w mieście wielki oddźwięk. Sam Cyprian tak opisuje zmianę, która dokonała się w nim przy nawróceniu do Chrystusa. Gdy odradzające wody obmyły piętna mojego poprzedniego życia i oczyszczone oraz usprawiedliwione serce zalała niebiańska światłość, gdy po przyjściu Ducha z niebios stałem się w powtórnych narodzinach nowym człowiekiem, wtedy w cudowny sposób wątpliwości przemieniły się w przekonanie. Tajemnice zaczęły się objawiać, mrok znikać. To, co poprzednio wydawało się trudne, stało się łatwe. Niemożliwe stało się możliwe. Boże dzieło, mówię, Boże dzieło jest wszystkim tym, co możemy. W nim żyjemy. Jego mocą jesteśmy silni. Wtedy Cyprian rozdał swój majątek biednym i odszedł do pustelni, żeby modlić się i rozmyślać nad Pismem Świętym i dziełami kościelnych pisarzy. W latach 248-249 z jednomyślnej woli ludu został on wybrany biskupem Kartaginy. Mimo sprzeciwów niektórych kapłanów, którzy obawiali się tego, że jest neofitą. Po wyborze świętego Cypriana cesarz Decjusz zaczął okrutne prześladowania chrześcijan. Kartagińscy poganie nie wybaczyli swemu znakomitemu retorowi zdrady i usilnie domagali się, żeby Cypriana rzucić na pożarcie lwom. Bóg przygotował jednak dla niego inny los, gdyż pragnął, żeby dobro działo się we właściwym czasie. I nie przyjmował ofiary tych, którzy niemądrze oddają się w ręce prześladowców. Święty Cyprian uciekł wraz z kilkoma nieznanymi chrześcijanami i ponad rok ukrywał się w okolicach miasta, wymieniając listy ze swymi duchowymi dziećmi. W czasie prześladowań wielu próbowało uniknąć męczeństwa i śmierci, godząc się na złożenie ofiary bożkom lub po prostu podpisując dokument, że już złożyli ofiarę. Gdy prześladowania ustały, ci odstępcy zaczęli prosić, żeby ich znowu przyjęto do kościoła i duchowieństwo stanęło wobec nowych trudności. Oświecony przez Ducha Świętego i skierowany na królewską drogę prawdy, która zawsze biegnie między dwiema skrajnościami, święty Cyprian odrzucił propozycję pewnych liberalnych wyznawców, żądających natychmiastowego pojednania z odstępcami, ale nie pozbawił ich też nadziei zbawienia. Postanowił, że odstępcom należy wyznaczyć długą i surową pokutę na całe życie i pojednać ich z Kościołem dopiero przed śmiercią, przez przyjęcie świętych tajemnic. Przy tym dodawał, że w wypadku nowych prześladowań ci ludzie zostaną przyjęci do Kościoła przez Eucharystię, aby umocnić ich przed nową bitwą. Decyzja ta wywołała niezadowolenie tych, którzy domagali się natychmiastowego pojednania, a na ich czele stał niejaki Felicissimus. Wtedy wokół niego zgromadzili się kapłani, którzy byli przeciwni wyborowi Cypriana na biskupa i zdecydowali się na schizmę, ustanawiając biskupem Kartaginy Fortunata. Początkowo na czele tej grupy stał nowat. Udał się on do Rzymu i tam przyłączył się do ekstremistycznej partii zwolenników nowacjana. Walczyli oni z papieżem Korneliuszem, którego popierał Cyprian. Inni przeciwnicy, którzy w ogóle odrzucali możliwość pogodzenia się z odstępcami, połączyli się pod kierownictwem montanisty Maksyma, który też został ogłoszony biskupem Kartaginy. Schizmę zakończyła dopiero straszna dżuma, która spustoszyła cesarstwo i Kartaginę w latach 253-254.
Wkrótce zaczęły się nowe prześladowania chrześcijan. Podczas tych doświadczeń święty Cyprian okazał głębię swoich cnót i ogromną miłość do cierpiącego ludu. Organizował pomoc dla biednych, pocieszał tych, którzy stracili bliskich i wspierał innych, żeby strzegli wiary i nadziei. Gdy zapanował pokój, święty Cyprian zwołał w Kartaginie 3 synody, aby rozwiązać problem sprzeczności wewnątrz Kościoła, a zwłaszcza kwestię przyjmowania heretyków przez chrzest czy też przez proste nałożenie rąk, jak to czyniono w Rzymie. Pomimo nacisków papieża Stefana, święty Cyprian domagał się zachowania tradycji kościołów aleksandryjskiego i wschodnich. Należy chrzcić heretyków, którzy chcą powrócić do Kościoła. Jednak w odróżnieniu od biskupa rzymskiego, powstrzymywał się od narzucania tych rozwiązań tym kościołom, w których były przyjęte inne zwyczaje. Pomimo próby świętego Dionizego Aleksandryjskiego pojednania obu stron, relacje między Rzymem i kościołami Afryki zostały wtedy zerwane z powodu nieprzejednanej pozycji papieża Stefana i zostały przywrócone dopiero po jego śmierci. W 256 roku, gdy podział nie był jeszcze przezwyciężony, cesarz Walerian wszczął nowe prześladowania chrześcijan. Święty Cyprian został aresztowany i zesłany do Curubis, na południowy wschód od Kartaginy. Pomagał tam uwięzionym chrześcijanom pracującym w strasznych kopalniach w Sigus. Po kilku miesiącach święty Cyprian mógł wrócić do Kartaginy, ale teraz już wiedział, że nadszedł jego czas świadczenia krwią o Chrystusie. We śnie otrzymał objawienie o czekającym go aresztowaniu. Rzeczywiście, po kilku dniach stanął przed nowym prokonsulem Galeriuszem Maksymem. Święty nie próbował się usprawiedliwiać i gdy usłyszał, że został skazany na śmierć przez ścięcie, powiedział: „Dzięki składam Bogu”. Gdy zgromadzeni chrześcijanie usłyszeli wyrok, jednogłośnie zawołali: „Niech nas też ścinają razem z nim”. Owczarnia towarzyszyła świętemu męczennikowi na miejsce kaźni. Po przyjściu na to miejsce, święty Cyprian spokojnie zdjął płaszcz, uklęknął i odmówił modlitwę do Boga. Następnie oddał biskupie szaty towarzyszącym mu diakonom i spokojnie oczekiwał kata. Gdy kat przyszedł, święty Cyprian nakazał, żeby wydano mu 25 złotych monet za trudy. Sam zawiązał sobie przepaskę na oczach i z radością, czekając na odejście do rajskich przybytków, przyjął śmierć męczeńską przez ścięcie głowy 14 września 258 roku. Jego dziedzictwo literackie, na które składają się przede wszystkim listy i krótkie traktaty, jest jednym z ważniejszych zabytków łacińskiej tradycji patrystycznej i ważną częścią nauczania Kościoła prawosławnego. Święty Cyprian wielokrotnie podkreślał, że nie ma zbawienia poza Kościołem zebranym wokół biskupa, obrazu samego Chrystusa. I dodawał: „Komu Kościół nie jest matką, temu Bóg nie jest ojcem”.

Drodzy bracia i siostry, już za chwilę na naszej antenie rozmowa o Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W naszym studiu gościliśmy ihumena Panteleimona Karczewskiego, ojca Andrzeja Misiejuka oraz tegorocznych olimpijczyków. Już za chwilę na naszej antenie ta rozmowa, a jeszcze wcześniej hymn świętego Ambrożego Mediolańskiego Ciebie Boga chwalim. O tym hymnie również będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Wracamy już za chwilę.

0: dzisiaj w naszym studiu sportowa atmosfera, ale nie ma bieżni, nie ma medali, ale będziemy mówić o olimpiadzie, a tak naprawdę o prawosławnej olimpiadzie wiedzy religijnej. I są z nami również olimpijczycy, ale oprócz tego witamy bardzo serdecznie ojca Andrzeja Misiejuka, sekretarza Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jest z nami również ojciec Ihumen Pantelejmon Karczewski, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, również z Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i chyba nasi najważniejsi goście, Daria Kościukiewicz i Mikołaj Pyrzewski, laureaci Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej. Sława Jezusu Chrystu!
1: Sława Bogu wieki!
0: Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, a nasi goście tacy troszeczkę opaleni są dzisiaj. Z jakiego to powodu?
2: Z takiego to powodu, że akurat byliśmy na pielgrzymce olimpijskiej we Włoszech.
0: Oho! Jak ta pielgrzymka przebiegła? Co tam robiliście? Dlaczego to akurat Włochy?
3: Dowiedzieliśmy się, gdy staliśmy z nagrodami na gali wręczenia nagród. To nie było do końca pewne, gdzie pojedziemy. Krążyła plotka, że pojedziemy do Francji, ale co się potem okazało, ku naszemu zdziwieniu, pojechaliśmy do Włoch.
0: Pamiętam, kiedy rozmawiałem z uczestnikami tegorocznej olimpiady, to właśnie jeden z takich argumentów, który pojawiał się wśród uczestników, był właśnie taki, że bardzo fajnie, że jest ta olimpiada i warto wziąć udział w olimpiadzie, dlatego że jest taka olimpijska pielgrzymka. Ojcze Pantelejmonie, z jakiego powodu to Włochy były kierunkiem olimpijskich pielgrzymów w tym roku?
4: Ja może zacznę od w ogóle samej idei pielgrzymki olimpijskiej, dlatego że myślę, że jest to rzecz taka ważna i istotna. Zależało mi po pierwsze, żeby jeszcze bardziej nagrodzić naszych uczestników, nie tylko nagrodami materialnymi, ale takimi też nagrodami związanymi stricte i z cerkwią prawosławną i z taką też ich integracją, żeby to było nie tylko nagroda, ale też pewna okazja do tworzenia środowiska, do tworzenia środowiska z tych naszych młodych ludzi, którzy są bardzo perspektywiczni, dlatego że olimpiada w pewien sposób wyłapuje taką naszą młodą elitę. Ja te słowo elita używam w kontekście takiej nie tylko pochwały, ale też pewnej odpowiedzialności, jaka spoczywa już na laureatach olimpiady i bardzo zależało nam, żeby właśnie w jakiś sposób ich nagrodzić i integrować, a zawsze jednak wyjazd jest takim momentem, który potrafi coś wnieść w życie młodego człowieka i potrafi zintegrować też grupę, wyjazd zagraniczny tym bardziej. I dlatego generalnie kierunek w Włochy miał być już w zeszłym roku, ale Pan Bóg chciał inaczej. W zeszłym roku pojechaliśmy po raz pierwszy z pielgrzymką olimpijską do Serbii. Serbia, która jest typowo prawosławnym krajem, więc ta specyfika może wyjazdu była zupełnie inna. Wyjazd udał się z pomocą Bożą bardzo pozytywnie. Mieliśmy i program taki religijny i kulturowy, i też spotkania z ważnymi osobami, dlatego że samym patriarchą serbskim, z księciem nawet się udało spotkać Serbii. A w tym roku naszym kierunkiem były Włochy, północne Włochy. Włochy są bardzo dużym krajem, więc ciężko je całe, powiedzmy, zjeździć czy zobaczyć. Północne Włochy. Trochę się to komponowało z tematyką olimpiady, natomiast nie był to główny cel. Od razu tutaj mówię, że nie jest tak, że temat olimpiady musi się wiązać z kierunkiem, także tutaj to nie ma takiego znaczenia, ale bardzo pasowało, dlatego że byliśmy chociażby w Mediolanie, w miejscu, gdzie podpisany był edykt mediolański, który przecież łączy się z tematem tegorocznej olimpiady, czyli pierwszym soborem powszechnym, bo to właśnie nasi laureaci są specjalistami z tego właśnie zagadnienia.
0: Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej do kogo jest skierowana?
5: Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej skierowana jest do uczęszczających na zajęcia religii prawosławnej, uczniów szkół średnich, liceów ogólnokształcących, techników z terytorium całej Polski, ale nie tylko, bo regulamin olimpiady daje też taką możliwość uczestnictwa osób spoza granic naszego kraju, oczywiście też na poziomie uczących się właśnie szkół średnich i też uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia katechezy prawosławnej. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez katechetę. To jest takim podstawowym wymogiem prawosławnego i właśnie spośród uczniów, którzy regularnie uczęszczają na takie zajęcia na terenie całej naszej właśnie cerkwi na terenie całej Polski. Spośród tych uczniów właśnie wywodzą się też nasi tutaj obecni laureaci.
0: Do laureatów zaraz wrócimy, a chciałbym zapytać, ile osób ogólnie wszystkich wzięło udział w ubiegłorocznej olimpiadzie?
5: Mówiąc o ostatniej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, mieliśmy do czynienia z około 100 osób. Tyle zgłoszeń wpłynęło. Było ich 90 parę, oczywiście też na tym pierwszym etapie okazało się, że kilka osób z różnych powodów zdrowotnych, losowych nie mogło wziąć udziału, ale było to około 90 kilku osób na pierwszym etapie. No i kolejne etapy właśnie wyłoniły już te ścisłe grono laureatów i finalistów.
0: Z nami są laureaci Daria i Mikołaj i to jest dobra okazja, żeby zapytać, w jaki sposób rozpoczęła się wasza przygoda z olimpiadą? Ktoś was do tego zachęcał, namawiał?
2: No to u mnie przede wszystkim na pewno osobą taką wspierającą była moja siostra, która parę lat wcześniej wzięła udział w tej olimpiadzie, ale również nauczyciel religii prawosławnej w mojej szkole, ojciec Marian Romanczuk. I po prostu jakoś tak słyszałam też od koleżanek, kolegów, którzy brali udział w poprzednich edycjach, po prostu słyszałam o tej olimpiadzie i postanowiłam, że w tym roku również i ja wezmę udział.
3: U mnie znaczącą rolę odegrał katecheta oraz ojciec z parafii. Na początku pojawiały się pewne wątpliwości, czy w pierwszej klasie to odpowiedni czas, żeby wystartować w olimpiadzie, czy skupić się bardziej na nauce, ale ostatecznie jestem zadowolony, że udało mi się wystartować i dużo bardzo się przez to dowiedzieć.
0: Tak jak ojciec Ichumen Pantolejmon wspomniał, jesteście specjalistami od pierwszego soboru powszechnego. Jak wyglądały wasze przygotowania do tego tematu?
2: U mnie myślę, że nauka zaczęła się najbardziej od tak naprawdę zaplanowania tego wszystkiego, czego mniej więcej, w jakim momencie się uczyć, żeby też wyrobić się z całym materiałem na czas. I przygotowywaliśmy się tak naprawdę w grupie całego naszego liceum, razem z ojcem Marianem Romanczukiem.
3: U mnie natomiast przygotowania wyglądały w taki sposób, że najbardziej skupiałem się najpierw na czytaniu książek i złapaniu tego całego rysu historycznego. Całą wiedzę zdobywaliśmy na lekcjach religii z panem Andrzejem Haryłą.
0: Pytanie do sekretarza olimpiady, ojcze Andrzeju. Co daje młodemu człowiekowi udział w takiej olimpiadzie, no poza samym wynikiem i tym tytułem laureata?
5: Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to z perspektywy duchowej. To znaczące pogłębienie wiedzy, poparte tytułami finalisty, laureata, to z pewnością nie znaczyłoby aż tak wiele wtedy, kiedy nie szłoby to w parze z takim duchowym ubogaceniem, sformowaniem bieżącego młodego człowieka. I wierzymy, że kolejne edycje olimpiady pomagają wielu osobom, nie tylko tym, którzy sięgnęli po te najwyższe laury, ale wszystkim uczestnikom, na to, by zapoznając się z tradycją, z nauczaniem cerkwi i dogmatami, kanonami, wchodzić w życie cerkwi. I dlatego też ta pielgrzymka olimpijska, która się zakończyła, też w naszym przekonaniu stanowi taką naturalną kontynuację i uzupełnienie całego procesu. Procesu, który rozpoczyna się od świadomego uczęszczania na zajęcia religii prawosławnej, a którego właśnie kolejnymi etapami jest poznawanie coraz więcej, sięganie coraz dalej i głębiej. To odkrywanie tej też prawdziwej wiary. I dlatego tak ważne jest to świadectwo, które ci młodzi ludzie dali i dają dla swoich rówieśników, że warto nie tylko ze względu na nagrody, na to, że mogą zaprezentować się potem w Radiu Ortodoksja,
0: i w programie U źródeł wiary również mogą się zaprezentować.
5: Oraz w programie U źródeł wiary. Ale to, że tak naprawdę kształtuje się światopogląd młodych ludzi, to, że w gronie rówieśniczym są to osoby, które będą, tak mamy nadzieję, jakimś drogowskazem dla innych, jakimś właśnie świadectwem i potwierdzeniem tego, że w czasach, w których nam przyszło żyć, religia nie jest czymś nieistotnym, nieważnym, a wprost przeciwnie, że to właśnie na tym gruncie tak naprawdę można budować swoje życie, swój światopogląd, budować relacje ze światem, który nas otacza. Również tym takim odległym, jaki poznawali nasi laureaci.
0: Wspomniał tutaj ojciec o lekcjach religii prawosławnej. Czy ważna jest rola katechetów, którzy przygotowują uczniów do tej olimpiady? Czy to katecheci są takim motorem napędowym, czy raczej uczniowie sami zgłaszają się? Jak tutaj z waszego doświadczenia to wygląda?
5: Z pewnością, nawet na tym etapie zgłoszeń, tak, to katecheci spełniają istotną rolę mentora, nauczyciela, przewodnika, tego, który inspiruje, tego, który zachęca. Ale tak jak częstokroć się mówi, uczeń przerasta mistrza, swego nauczyciela. Zapewne w większości wypadków tak jest, że katecheci są bardzo dumni z osiągnięć i być może nie mówią tego otwarcie, ale są świadomi tego, że wiedzę, którą zdobywają ich uczniowie na kolejnych etapach, kiedy już sami też się właśnie przygotowują, ta wiedza znacznie wykracza poza właśnie tą wiedzę, którą zdobywa, nie chcę powiedzieć przeciętny, tak, zwykły uczeń na zajęciach, czy też ten, który świadomie z tego rezygnuje. Dlatego jest to tak właśnie ważne. Z pewnością rola katechety jest nie do przecenienia. To dobrze, że pośród naszych katechetów jest wielu ludzi świeckich, duchownych, którzy potrafią zainspirować, zachęcić i to właśnie świadczy o potencjale też naszej cerkwi.
0: Każda edycja olimpiady ma temat przewodni. Tegoroczny temat przewodni dotyczył pierwszego soboru powszechnego. Czy już wiadomo, jaki będzie kolejny temat przewodni kolejnej edycji olimpiady?
4: Tak, ogłosiliśmy ten temat w mediach społecznościowych, dokładnie w święto zaśnięcia Bogu Rodzicy.
5: Nieprzypadkowo.
4: Tak, nieprzypadkowo i odbyło się to też podczas naszej pielgrzymki olimpijskiej. Co ciekawe, nasi pielgrzymi wcale nie wiedzieli wcześniej, nawet wiedzieli troszeczkę później, dlatego że ogłoszenie było w internecie w czasie, kiedy mieliśmy nabożeństwo. Także oni nawet dowiedzieli się później tego. Tegorocznym tematem jest Matka Boża, Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Jest to temat piękny, jeden z najważniejszych tematów naszej prawosławnej teologii, dlatego że nauka o Bogu Rodzicy jest częścią chrystologii, czyli częścią nauczania Cerkwi o Jezusie Chrystusie. I ta tegoroczna tematyka, ona jest bardzo taka bogata i różnorodna, dlatego że są tematy, dlatego że często my w poszczególnych latach mieszamy dziedziny zagadnień. Chociażby są zagadnienia historyczne, są tematy biblijne, są tematy liturgiczne, jak było to w zeszłym roku. W tym roku był temat historyczno-dogmatyczny. A nauczanie o Bogu Rodzicy, ten temat będzie tak naprawdę miał kilka bloków, dlatego że pierwszym blokiem takim zagadnień będzie to nauczanie o Matce Bożej w Piśmie Świętym i apokryfach. Tutaj wiadomo kwestie biblijne, ale też trzeba zapoznać się będzie z apokryfami, czyli z tymi tekstami, które nie weszły w skład kanonu Pisma Świętego. Następnie będzie o historii kultu Bogu Rodzicy, czyli o tym, jak to się kształtowało przez wieki nauczanie cerkwi, oczywiście z uwzględnieniem ważnego tutaj trzeciego soboru powszechnego, czyli był teraz pierwszy sobor, teraz będzie więcej troszeczkę o trzecim soborze powszechnym. Będzie też kwestia drobna o różnicach w nauczaniu o Matce Bożej między Kościołem prawosławnym naszym, a Kościołem rzymskokatolickim. Następnie będzie blok takich tematów o liturgicznym kulcie Bogu Rodzicy, czyli jak ten kult Matki Bożej wygląda w poszczególnych cyklach nabożeństw, jakie jest znaczenie i historia najważniejszych modlitw do Matki Bożej, a także w szczególny sposób uwzględnimy akatys ku czci Bogu Rodzicy, który jest istotnym hymnem liturgicznym, który też w tym roku ma swoje 1400-lecie, więc też jubileusz. I ostatnim takim blokiem tematycznym będzie ikonografia Matki Bożej, czyli zagadnienia takie ogólne, plus będzie lista kilku ikon takich ważnych i dla naszej polskiej cerkwi, i ogólnie. I trzeba będzie wykazać się wiedzą na ten temat. Te wszystkie zagadnienia zostaną niedługo później Te wszystkie zagadnienia, one będą udostępnione na stronie Katedry Teologii Prawosławnej, łącznie z literaturą, i każdy będzie miał czas na przygotowanie się.
5: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku, który jest głównym organizatorem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, zawsze publikowała i publikuje, aczkolwiek mamy tutaj też do czynienia z mediami społecznościowymi, gdzie wcześniej ukazał się właśnie temat kolejnej edycji Olimpiady.

0: etapach tej olimpiady. Czy ta młodzież zmieniła się w jakiś sposób na przestrzeni ostatnich lat? Jak ojcowie to oceniają? Czy poziom wiedzy młodzieży się zmienia?
1: To dość trudne pytanie. Wydaje się jednak, że młodzież z poszczególnych etapów, może młodzież, która brała udział w kolejnych edycjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, wykazuje się podobnym zakresem i umiejętności, ale też i zdobywanej wiedzy. Z pewnością każde pokolenie coś nowego wnosi. Z pewnością też te okoliczności, w jakich przychodzi się nam żyć, one też mają jakiś wpływ. To też zdobycze współczesne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju technologie, bo to też na pewno znacząco wzbogaca sam proces poznawania, zdobywania wiedzy, dzielenia się tą właśnie wiedzą. To też jest z pewnością odmienne od tego, jak wyglądała olimpiada, a nawet przesył informacji, dzielenie się właśnie spostrzeżeniami z tych edycji, które miały miejsce dawno, dawno temu. To, co dzisiaj dodatkowo wzbogaca, to też propozycje, które jako Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej staramy się młodzieży zaoferować. To różnego rodzaju też warsztaty, możliwość zapoznania się z, tak jak przy ubiegłorocznej właśnie edycji, uczestnictwo w konferencji, która odbywała się w Warszawie. To z pewnością coś, co dodatkowo może się właśnie przydać w zdobywaniu, w przyswajaniu właśnie tej wiedzy.
2: A ja na to pytanie odpowiem może nie tyle w kwestii ostatnich lat, bo jestem dopiero 6 rok w olimpiadzie, natomiast mam doświadczenie. Ksiądz Andrzej chyba doświadczenia nie ma jako uczestnik, natomiast ja miałem przyjemność być uczestnikiem olimpiady, chyba nawet z ojcem Mateuszem, dyrektorem.
0: Rywalizowaliśmy, ojciec Pantelejmon był lepszy.
2: Nieprawda, ojcze. To był rok 2008-2009, pamiętam edycję, więc jakby no trochę czasu minęło. I dwie rzeczy jakby tutaj zwracają uwagę. Pierwsza to jest rzeczywiście rozwój techniki, tak? Dlatego, że myśmy swoje notatki mieli rozpisywane długopisem, a teraz młodzież już korzysta często z tabletów, z różnych zupełnie możliwości elektronicznych, których myśmy jeszcze wtedy nie mieli. I zdecydowanie jest łatwiejszy dostęp do literatury, dlatego że teraz wiele artykułów jest w internecie, wiele książek. Poza tym można sobie zrobić zdjęcia tych książek. Różne narzędzia elektroniczne pomagają nawet na pewną analizę tejże wiedzy. Tak? Tu już zależy to od inwencji twórczej uczestników, ale też jest jedna różnica geograficzna, która też jest bardzo piękna i pokazuje też, jak się rozwija polska cerkiew, dlatego że mam wrażenie, że wtedy wszyscy niemalże byli z Białegostoku i okolic, z Podlasia. Teraz mamy komisje w różnych miejscowościach Polski. Oczywiście najwięcej osób jest rzeczywiście z Podlasia, natomiast są osoby i z Warszawy, i z innych diecezji, i z południa Polski, i z zachodu Polski, więc ja myślę, że ten środek ciężkości już się coraz bardziej rozkłada na całym terytorium Polski. Też nie można porównać na przykład kwestii poziomu uczestników, czy procentów, jakie osiągnęli punktów, dlatego że w każdym roku jest różny może poziom trudności testu. Ja też wyjaśnię, że ten test, zwłaszcza na trzecim etapie, on musi być dość trudny, dlatego że on musi zróżnicować uczestników. Dlatego że jeżeli okazałoby się, że nie wiem, 3-4 osoby otrzymają 100%, wtedy mamy problem z wyłonieniem, tak, laureata głównego, pierwszego miejsca, drugiego i trzeciego. Dlatego ten test jest bardzo trudny, po to, żeby mógł pozwolić uczestnikom wykazać swoją wiedzę. Ale nawet przy bardzo trudnych testach, jak taki na przykład, jaki był, ale nawet w przypadku tych trudnych testów, taki poziom trudny dość był rok temu, kiedy edycja dotyczyła Wielkiego Postu i wielu katechetów też mówiło, że poziom jest trudny, okazało się, że uczniowie sobie poradzili bardzo dobrze. Także to naprawdę oni się przygotowują, mają gigantyczną wiedzę na ten specjalistyczny temat i należy się im wielki szacunek tak naprawdę, że poświęcają swój czas na zdobywanie wiedzy.

0: na rozszerzanie tej wiedzy teologicznej, która skutkuje ich większą taką miłością do Pana Boga i do cerkwi.
1: Olimpiada często kojarzy nam się z takimi zagadnieniami, kiedyś ojciec Pantaleimon zresztą użył tego określenia, że to są zagadnienia akademickie, to jest olimpiada, muszą być to trudne zagadnienia. Natomiast chciałbym zapytać, bo to często też może wystraszyć tych przyszłych potencjalnych kandydatów, czy można się do tej olimpiady przygotować, jeżeli ktoś nie jest, powiedzmy, specjalistą z jakichś takich teologicznych zagadnień, jeżeli ktoś chodzi na religię, ale jest uczniem przeciętnym. Czy da się do tego przygotować?
2: Mi się wydaje, że jak najbardziej da się do tego przygotować, bo po prostu nawet jeżeli temat jest jakiś konkretny, to rzeczywiście poświęcając czas, czytając literaturę i szczególnie robiąc z niej notatki, bo to też również pomaga, to naprawdę jest to możliwe do zrobienia i da się osiągnąć oczekiwane poziomy.
3: No ja również uważam, że jest to do osiągnięcia, gdyż od małego jesteśmy w cerkwi i żyjemy w tym. Więc jak trochę poczytamy jeszcze literatury, pouczymy się, doszkolimy, myślę, że jesteśmy w stanie.
1: Super, myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, dla babć, które być może mają wnuków, wnuczki, mogą zachęcić, prawda, do tego, żeby wziąć udział w takiej olimpiadzie. Tutaj była mowa o tym, że są nagrody, czasami jeszcze są też chyba jakieś stypendia też można dostać później na studiach, prawda? Tak słyszałem.
4: Tak, laureaci Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą liczyć na wszystkie możliwe przywileje, które przysługują uczestnikom pozostałych olimpiad, które są realizowane pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akredytacja, którą posiadamy, sprawia, że wszyscy laureaci mogą ubiegać się o przysługujące im stypendia. Te stypendia to dość istotne, znaczące kwoty, jaką młodzi ludzie mogą otrzymywać podczas nauki na studiach, gdzie składają odpowiednie dokumenty, które poświadczają to, że są laureatami. A tak samo oczywiście takie poświadczenie sprawia, że zdobywają już na starcie niezbędne punkty i może to się okazać istotnym elementem przy rekrutacji na studia wyższe. Z tego, co wiemy, również takie stypendia dla jeszcze uczniów, tak, laureatów, którzy nadal kontynuują naukę w swoich szkołach, bardzo często są skłonni przyznawać i dyrektorzy, ale tak samo też właśnie lokalne władze. Prezydent czy też burmistrz może przychylić się tak do tego, żeby właśnie laureatom Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, która posiada tak akredytację ministerstwa, również właśnie przyznać stypendium.
0: Ja jeszcze dodam, jeżeli można, to informacja dla dyrektorów szkół, którą oczywiście pewnie przekażą i uczniowie, i katecheci, bo czasem są takie pytania wynikające może po prostu z niewiedzy na temat poziomu naszej olimpiady i tej akredytacji, że uczestnictwo poszczególnych uczniów, ono podnosi szkołę w rankingu. Dlatego, że poza akredytacją też nasza olimpiada, my uczestniczymy w pracach kapituły rankingu perspektywy, która ocenia licea i technika. Więc nasza olimpiada bierze udział w ocenianiu liceów i techników. Także jest to informacja ważna. Myślę, do przekazania też dyrektorom szkół poszczególnych, żeby mieli świadomość, że jest to olimpiada na równi, tak, z poszczególnymi innymi traktowanymi poważnie, tak samo poważnie jak nasza olimpiada.
1: Myślę, że już niektórzy nasi słuchacze zostali zachęceni do tego, żeby wziąć udział w kolejnej edycji olimpiady. Tutaj mówiliśmy o temacie olimpiady, kolejnej edycji. Czy możemy powiedzieć o jakichś konkretnych terminach jeszcze dotyczących tego, w jaki sposób można się zapisać i tak dalej. Wszystkie szczegóły związane z tą kolejną edycją olimpiady.
4: Już niebawem na oficjalnej stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku ukażą się właśnie wszelkie informacje, również te dotyczące właśnie terminów. Wzorem lat ubiegłych zgłoszenia można będzie nadsyłać do końca listopada. Planujemy jednakże pewną modyfikację, a mianowicie w związku z tym postępem, tak, cywilizacyjnym, jaki jest też naszym udziałem. Uznaliśmy, że nieznacznie tutaj troszeczkę właśnie zmienimy samą formułę właśnie zgłaszania uczniów i poprosimy katechetów o zgłoszenia drogą elektroniczną. Oczywiście te wszystkie informacje znajdą się w właściwym miejscu na stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wszelkie formularze, wszelkie wskazówki tam będą dostępne. Jeżeli chodzi o same terminy olimpiady, jej pierwszy etap został zaplanowany. Te daty zostały oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również tam można znaleźć w spisie, pełnym spisie olimpiad, które się odbywają i posiadają akredytację ministerstwa, terminy olimpiady prawosławnej wiedzy religijnej. Te terminy przedstawiają się następująco. Pierwszy etap to 16 grudnia 2026 roku. Ci, którzy przebrną przez pierwszy pisemny etap i zakwalifikują się do następnego. Drugi etap odbędzie się 17 lutego 2027 roku. I kolejny już właśnie etap finałowy, dwudniowy, tak jak zawsze, odbędzie się w dniach 11-12 marca 2027 roku. Pierwszy, drugi etap będą się tradycyjnie odbywały w miejscu najbardziej dostępnym dla uczestników z racji ich też ilości i sprawności przeprowadzenia właśnie tych eliminacji. Te poszczególne etapy będą się odbywały w Białymstoku, tutaj najczęściej właśnie w Centrum Kultury Prawosławnej oraz właśnie w miastach i miasteczkach, mniejszych miejscowościach, czy też parafiach, gdzie odbywają się zajęcia religii prawosławnej, gdzie pojawią się tak zgłoszenia, gdzie będziemy mogli przeprowadzić właśnie kolejne etapy eliminacji. To Bielsk Podlaski, to Hajnówka, to Siemiatycze, to oczywiście prawda Warszawa i wiele, wiele właśnie innych i dużych, małych miast, miejscowości, miasteczek.
1: Jeszcze mamy sporo czasu, także zachęcamy wszystkich uczestników, zachęcamy naszą młodzież do tego, żeby wzięła udział w tegorocznej edycji olimpiady. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili nieco wstecz i żebyśmy zapytali naszych laureatów o to, jak dokładnie minęła ta olimpijska pielgrzymka. Co zobaczyliście? Gdzie byliście?
2: To pierwszy i drugi dzień to był głównie transport do Włoch, do Wenecji, w której był nasz pierwszy nocleg. Skąd udaliśmy się do właśnie bardziej takiej centralnej, można powiedzieć, części Wenecji. I tam sobie trochę pospacerowaliśmy oraz odmówiliśmy akafist Matki Bożej pod cerkwią. Następnego dnia również udaliśmy się do Wenecji, jednak tym razem już bardziej było to zaplanowane pod względem różnych zabytków, jakichś świątyń. I pierwszym z nich była cerkiew świętego Jerzego, w której odmówiliśmy modlitwy poranne. A następnie udaliśmy się na dzwonnicę znajdującą się przy Bazylice Świętego Marka, z której widzieliśmy piękną panoramę miasta oraz morze. Następnie udaliśmy się do wspomnianej przeze mnie wcześniej Bazyliki, gdzie mogliśmy również wyjść na taras jej i także oglądaliśmy całe miasto z góry, widzieliśmy różne inne zabytki. Nawiązując jeszcze do prawosławnych tradycji, właśnie w tej Bazylice Świętego Marka mogliśmy zobaczyć sufit, który był zdobiony, w sumie i sufit, i wszystkie ściany, które były zdobione kolorowymi mozaikami, miało to w sobie również dużo złota. I następnie udaliśmy się na krótki obiad i dalej mieliśmy czas wolny, żeby kupić nieco pamiątek. Dalej pojechaliśmy już do monasteru w Aronie, jednak po drodze mieliśmy pewną niespodziankę, ponieważ zahaczyliśmy o Weronę, w której miejsce akcji miał film Romeo i Julia. I pod taką areną teatralną zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, gdzie głównymi bohaterami było pierwsze i drugie miejsce naszych laureatów, Bartek i Ola. Ola i Bartek.
1: A to para? Przepraszam.
2: Tak, właśnie, to jest para. i oni byli takim symbolem Roma i Julii, można powiedzieć. Dalej udaliśmy się do monasteru w Aronie, gdzie około północy wybraliśmy się na nocną liturgię świąteczną, zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. I na tej liturgii właśnie część z nas przystąpiła do sakramentu przczastia, po którym wspólnie zjedliśmy śniadanie. W dzień samego święta mieliśmy okazję zwiedzić część monasteru. Odwiedziliśmy między innymi pracownię ikonograficzną, pracownię krawiecką, ale również celę, w której siostry mogły przyjść i pomodlić się. Spędzały tam często 2 lub 3 dni. Nie było tam nikogo. Spędzały tam czas samotnie, bez jedzenia i picia. I jedyne, co miały, to piasek, żeby mogły się przespać chwilkę. Następnego dnia udaliśmy się do Mediolanu, gdzie pierwszym punktem naszej wyprawy była Bazylika Świętego Ambrożego. Mogliśmy podejść do relikwii właśnie tego świętego i krótko się pomodliliśmy. Następnie udaliśmy się do Bazyliki Świętego Lorenza, gdzie w jej okolicach miało miejsce podpisanie edyktu mediolańskiego, na mocy którego chrześcijanie mogli wyjść z katakumb oraz religia stała się religią wolną. I to jest właśnie miejsce historyczne z dwóch powodów, ponieważ, no właśnie, jak już wspomniałam, miało miejsce podpisanie edyktu mediolańskiego, ale drugi taki historyczny moment utworzyliśmy my, ponieważ zaśpiewaliśmy pieśń Ciebie Boga chwalim autorstwa świętego Ambrożego i zaśpiewaliśmy ją w dwóch językach, ponieważ jedna część składała się z języka cerkiewnosłowiańskiego, natomiast druga z języka polskiego. I w niedługim czasie będzie na Facebooku, jak i na Instagramie, będzie nagranie naszego śpiewu.
1: To nagranie również przybliżymy naszym słuchaczom na antenie Radio Ortodoksja.
2: W niedzielę udaliśmy się na liturgię, gdzie ja i kilka dziewczyn śpiewałyśmy właśnie ze społecznością monasterską. Śpiewałyśmy i po rumuńsku, i po cerkiewnosłowiańsku, i po polsku, i po grecku, więc w wielu językach bardzo. Chłopacy natomiast przysługiwali, a na koniec liturgii ojciec Pantelejmon przemówił do społeczności cerkiewnej w języku włoskim. I wręczyliśmy od naszego metropolity Sawy, wręczyliśmy przełożonemu monasteru ojcu Wiktorowi pewne upominki oraz od naszej olimpijskiej grupy wręczyliśmy ikonę świętego Gabriela i zaśpiewaliśmy przy tym troparion. W kolejnej części dnia dowiedzieliśmy się, że czeka na nas niespodzianka, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że jedziemy w Alpy. Tam razem ze społecznością monasteru oraz i mnichami, i mniszkami spożyliśmy posiłek oraz graliśmy w różne gry i zabawy, takie jak siatkówka. Kolejnego dnia udaliśmy się do Turynu, gdzie na samym początku poszliśmy do Muzeum Fiata, w którym mogliśmy zobaczyć auta i z przyszłości, i które są domysłami modeli z przyszłości. Następnie udaliśmy się do Muzeum Egiptu, w którym mogliśmy zobaczyć różne elementy kultury egipskiej sprzed paru tysięcy lat. I na końcu naszego pobytu w Turynie poszliśmy do bazyliki, w której znajduje się całun turyński, przy którym odśpiewaliśmy kanony Wielkiej Soboty oraz stichiry Paschy.
1: Mikołaj, a co tobie w sposób szczególny zapadło w pamięć, jeżeli chodzi o tą olimpijską pielgrzymkę?
3: Na pewno w sposób szczególny zapadł mi sam monaster, w którym przez tak długi pobyt już w pewien sposób nawiązaliśmy pewną więź z mnichami i mniszkami z monasteru, przez co ciężko nam też było się z nimi rozstać. Kolejnym wydarzeniem, które z pewnością na długo zostanie mi w pamięci, jest niedzielna niespodzianka, gdyż wybraliśmy się wtedy w Alpy, gdzie mogliśmy spędzić czas aktywnie z mnichami i mniszkami z monasteru, między innymi grając w siatkówkę. Nie możemy jednak ograniczać też naszego wyjazdu do samych zwiedzonych miejsc, gdyż bardzo ważne są również relacje, których doświadczyliśmy i wspaniałe osoby, które poznaliśmy, ponieważ są to osoby, które tak jak my aktywnie uczestniczą w życiu cerkwi. Było to dla nas bardzo ważne.
1: No myślę właśnie, że te relacje to są takie relacje, które zapewne na długo z wami pozostaną.
3: Tak myślę.
1: Ojcze Pantelejmonie, podsumowując już niejako naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać was, co można by powiedzieć było takim uczniom, którzy chcieliby wystartować w kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, ale się trochę boją, się trochę stresują, że sobie nie poradzą. Co powiedzieć takim uczniom, jak ich zachęcić?
0: Piękne słowo powiedział Mikołaj Pyrzewski, nasz laureat tutaj siedzący obok, że nawet w pierwszej klasie warto wystartować, dlatego że to jest doskonałe doświadczenie, takie wprowadzenie. I warto nie liczyć nawet na nic w pierwszej klasie, po prostu sprawdzić siebie, a może być na przykładzie Mikołaja, że można zostać laureatem, nawet być w tej pierwszej dziesiątce. Także nie ma co się bać, trzeba spróbować swoich sił. Przygotowywać się, no i w tym przypadku tego tematu nie ma nic piękniejszego, jak po prostu modlić się do Matki Bożej, do Najświętszej Bogu Rodzicy, żeby ona swoimi modlitwami dała siłę i pomogła w tej nauce i w poznawaniu jej.
1: Korzystając z tego, że są z nami laureaci, na koniec chciałbym was również zapytać o to, jakiej rady udzielilibyście przyszłym olimpijczykom? Co moglibyście im przekazać, powiedzieć ze swojego doświadczenia?
2: Przede wszystkim nie warto się tak stresować, jak to jest w rzeczywistości, bo stres, mimo że jest ogromny, to jednak samo wzięcie udziału w takiej olimpiadzie naprawdę pogłębia i wiedzę, i taką naszą stronę duchową. Można zyskać też mnóstwo znajomości, różnych przyjaźni, a wspomnienia na pewno zostaną z nami na bardzo długo.
3: Z pewnością warto jest też dużo czytać. Książki, które zostaną podane w spisie książek i inne rzeczy związane z tematem, gdy dzięki temu możemy zyskać taki rys historyczny, dzięki któremu będzie nam łatwiej zrozumieć całą historię.
4: Z tego miejsca jako organizatorzy chcieliśmy gorąco zaprosić wszystkich uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej tematem będzie Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Zachęcamy wszystkich uczniów, katechetów do tego, by wzorem tutaj obecnych dzisiaj laureatów wziąć udział, cieszyć się z tego, że dzięki tej olimpiadzie poszerzamy swoją wiedzę, że dzięki tej olimpiadzie zdobywamy znajomości, że dzięki tej olimpiadzie sięgamy też właśnie na wyżyny teologii, która daje też wymierne korzyści, tak może to właśnie określę, dla tych, którzy dzięki niej też sięgną tych najwyższych miejsc. Gorąco, gorąco z tego miejsca wszystkich zachęcamy, zapraszamy do udziału w kolejnej i kolejnych edycjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu gościliśmy ojca Andrzeja Misiejuka oraz ihumena Pantalejmona Karczewskiego z Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Byli z nami również laureaci Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Daria Kościukiewicz i Mikołaj Pyrzewski. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam taką cichą nadzieję, że nasza rozmowa zachęciła być może naszych słuchaczy do tego, żeby więcej młodych osób wzięło udział w kolejnej edycji olimpiady. Dziękuję bardzo. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława wieki.

Za nami rozmowa o Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej, o tegorocznych uczestnikach, przygotowaniach i pielgrzymce olimpijskiej do Włoch. A już za chwilę na naszej antenie przeniesiemy się do białostockiej katedry, aby retransmitować dla Państwa dzisiejszą boską liturgię.

Drodzy bracia i siostry, przed nami retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Boska liturgia to najważniejsze i najczęściej sprawowane nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. Dzisiejszej boskiej liturgii w białostockiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Ojca Pańskiego Apostola i Ewangelista Matwieja, da daste Tobie blagodat, Gospodzie, że usi

imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, 3 tygodnie temu słyszeliśmy fragment Ewangelii, w którym pewien młody człowiek podszedł do Jezusa Chrystusa i pytał, co mam czynić, abym

Kiedy Jezus Chrystus odpowiadał młodemu człowiekowi, młodzieńcowi, jak ma żyć, żeby otrzymać życie wieczne, Jezus Chrystus po prostu zacytował starotestamentowe prawo. Powiedział: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, czci ojca i matkę twoją oraz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak brzmiała odpowiedź owemu młodemu człowiekowi na pytanie, co mam czynić, abym miał życie wieczne. A dziś Jezus Chrystus odpowiedział nieco innymi słowy, ale jakże podobnie. A powiedział temu uczonemu w piśmie, wystawiającemu mu Chrystusa na próbę. Powiedział tak: będziesz miłował Pana Boga Twego całym Twym sercem i całą Twoją duszą i całym Twym umysłem. To pierwsze i największe przykazanie. Drugie zaś jest podobne do niego. Będziesz miłował bliźniego Twego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach trzyma się całe prawo i prorocy. Dlaczego powiedziałem, że Jezus odpowiedział podobnie? Chociaż ta odpowiedź wcale nie wygląda na pierwszy rzut oka na podobną odpowiedź. Tak naprawdę Jezus Chrystus i w jednym, i w drugim przypadku właściwie powiedział to samo, ponieważ nie będziesz zabijał, cudzołożył i dalsze słowa odpowiedzi dotyczą właściwie miłości bliźniego. A więc odpowiadając dziś, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, właściwie mówią o tym samym. O tym, że nie będziesz kradł, cudzołożył, że będziesz czcił ojca i matkę twoją. Dotyczą one szacunku i miłości do bliźniego. Jeśli będziesz miłował bliźniego swego, nigdy takich rzeczy nie uczynisz. A jeszcze dokładniej, ta odpowiedź jest bardzo bliska jedna i druga do siebie, to, że miłość do bliźniego jest miarą miłości do Boga. Każdy może mówić, że miłuje Boga. Przecież nie możemy udowodnić, że miłujemy Boga. Nie ma zewnętrznych przykładów tego. Nie możemy pokazać. Ale możemy pokazać miłość do Boga przez miłość do bliźniego. I dlatego możemy powiedzieć, że miłość do Boga materializuje się w miłości do bliźniego. Kiedy miłujemy bliźniego, to tak naprawdę i miłujemy samego Boga. Dlatego te dwie odpowiedzi i młodemu człowiekowi, i temu uczonemu w piśmie są praktycznie jednakowe. Dotyczą one miłości do bliźniego. Ale przy okazji czytania dzisiaj tego fragmentu Pisma Świętego chcę zwrócić uwagę na istotne zasady miłości, moralności chrześcijańskiej.

Są takie, można powiedzieć, dwie zasady lub dwa postulaty zasady moralności chrześcijańskiej. Brzmią one, czy można je sprowadzić do takich dwóch stwierdzeń. Pierwsze to jest jednolitość prawa moralnego dla wszystkich ludzi. Nie ma dwóch praw w Ewangelii. Wszystkie one dotyczą tak samo wszystkich ludzi. Czy ktoś mieszka w Polsce, czy ktoś mieszka w innym kraju, chrześcijańskie zasady moralności są jednakowe. Nawet gdyby ktoś próbował zmieniać teraz prawo moralne funkcjonujące w danym kraju, to zasady chrześcijańskiego prawa, etyki chrześcijańskiej nie zmieniają się. I one dotyczą tak samo wszystkich. Gdzie by się człowiek nie znajdował, gdzie by nie mieszkał, co by nie robił. Druga zasada to niezmienność moralnego prawa w czasie. O czym ten postulat mówi? A mówi o tym, że zasady moralności w czasach, gdy żył Chrystus i w średniowieczu, i dziś są identyczne. Zasady te nie zmieniają się w czasie. Chociaż możemy spotkać się obecnie z innymi opiniami. Ktoś mówi, ale to było 5 wieków temu, teraz już jest inaczej. Nie. Prawo moralne nie zmienia się z czasem. Wyobraźmy sobie, gdyby się zmieniało, na sądzie ostatecznym ktoś mógłby powiedzieć, ale ja żyłem w XXI wieku. I to, co obowiązywało człowieka, który żył w pierwszym wieku, mnie już nie obowiązywało. Nie, bracia i siostry, zasady prawa moralnego, prawo moralne dokładniej, nie zmienia się w czasie. A więc to, biorąc te dwa postulaty, możemy powiedzieć, że etyka chrześcijańska nie jest zależna ani od przestrzeni, ani od czasu. To ma bardzo ważne znaczenie. Przede wszystkim słowa, które kierował Jezus Chrystus do młodzieńca pytającego, co mam czynić, żebym miał życie wieczne, i odpowiedź dla uczonego w Piśmie, które jest największe prawo. Są właściwie te dwie odpowiedzi skierowane do każdego z nas. Nie zmieniają się one. Są one aktualne na wieki. Amen.

Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за всех.

pomieni Gospodi, Gospodi na naszego blażelniejszego Sawu, mitropolita warszawskiej i wsyja Polszy, i Gospodina preoswieszczenniejszego Andrzeja, episkopa Supraskiego i wsakoje episkopstwo prawosławnych, i że daruj swatym Twoim cerkwam w mirę celych, czestnych, zdrawych, dogodzieństwujuszczych, prawoprawieszczych, słowo

Za nami retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Podczas tego nabożeństwa jeszcze raz mogliśmy usłyszeć dzisiejszą Ewangelię i słowa o dwóch najważniejszych przykazaniach – o miłości do Boga i miłości do bliźniego. Niech to przesłanie, drodzy bracia i siostry, towarzyszy nam także w tym nowym, rozpoczynającym się tygodniu.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w kalendarzu cerkiewnym przypada święto złożenia czcigodnego pasa Najświętszej Bogu Rodzicy. Jest to święto związane z relikwią pasa Matki Bożej, która według tradycji była przechowywana w Konstantynopolu i była otaczana szczególną czcią. Z relikwią tą związano również liczne uzdrowienia i pomoc otrzymywaną za wstawiennictwem Matki Bożej. Do dziś część pasa Najświętszej Bogu Rodzicy przechowywana jest w monasterze Watopedii na Świętej Górze Athos, a teraz na naszej antenie właśnie mnisi ze Świętej Góry Athos.

0: Drodzy słuchacze, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz w naszym programie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Tym razem naszym gościem jest pani profesor Zofia Dzięcioł-Aniki, a porozmawiamy o czymś, co dotyczy właściwie każdego z nas, o codziennym ruchu i aktywności fizycznej. Dlaczego warto się ruszać, nawet jeśli nie uprawiamy żadnego sportu? Czy zwykły spacer wystarczy i jak regularna aktywność wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie? O tym będziemy mówić już teraz na naszej antenie, a ja przypominam, że gospodarzem programu Pytanie do specjalisty jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani docent Zofia Dzięcioł-Anikiej. Witam Panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani docent jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Spersonalizowanej Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mamy porozmawiać o ruchu, a temat jest ruch, jest życie. Czy to prawda?
2: Jak najbardziej. Zgadza się. Wszystko, temat jest wspaniały. Myślę, że na ten temat byśmy mogli wiele czasu poświęcić, żeby o nim porozmawiać, bo tak, jest ruch, jest życie. Dokładnie.
1: Przed wejściem na antenę, rozmawiając, dowiedziałem się też, że w tym tygodniu przypada Światowy Dzień Fizjoterapii. Co to za święto?
2: Tak, w tym tygodniu przypada Światowy Dzień Fizjoterapii. Jest to święto fizjoterapeutów, którzy na co dzień tak naprawdę leczą ruchem. Światowy Dzień Fizjoterapii został jakby powołany przez organizację, największą organizację zrzeszającą wszystkich fizjoterapeutów na świecie, przez World Physiotherapy. I tak co roku obchodzimy to święto, wychodzimy do osób, żeby opowiedzieć o naszym zawodzie, żeby powiedzieć, że działania fizjoterapeutów obejmują naprawdę wiele elementów, czyli jest to fizykoterapia, fizjoterapia, kinezyterapia, masaż. Działamy na różnych poziomach i etapach. Uświadamiamy naszych pacjentów, wszystkie osoby, na temat prawidłowej aktywności fizycznej, na temat dobrego treningu, na temat tego, w jaki sposób możemy wrócić do aktywności fizycznej po różnego rodzaju zabiegach. Pracujemy w szpitalach, w domach opieki społecznej, na uczelniach, więc naprawdę ten fizjoterapeuta jest taką osobą bardzo potrzebną, uważam, i powinniśmy chętnie korzystać z naszych usług.
1: Święto to rzecz fajna, ale przejdźmy do rzeczywistości. Ruch a życie. Dlaczego to jest tak ważne połączenie i dlaczego to jest temat taki bardzo taki nośny?
2: Wydaje mi się, że to, co robimy na co dzień jako osoby, cały czas wykonujemy jakieś czynności w życiu codziennym. Od momentu narodzin, później w etapie dzieciństwa, dorastania, w okresie dojrzałości, też w okresie senioralnym. Na każdym etapie nasz organizm musi wykonywać jakąś pracę, jakieś czynności. Dlatego też już od początku, od samego dzieciństwa powinniśmy zadbać prawidłowo o ten ruch, tak żeby później w przyszłości ten ruch był nie leczeniem, a elementem naszego życia. On powinien się stać nawykiem, który wprowadzamy już od najmłodszych lat. Teraz mamy początek września. Nasze dzieci, osoby, które są po wakacjach, rozpoczynają szkołę. Wiem, że jest dużo akcji profilaktycznych związanych z ruchem, szczególnie u dzieci. Teraz też rusza akcja właśnie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Polska się rusza. Ona rusza od września i będzie trwała na początku tylko do grudnia, ale to jest tylko taki pierwszy pilotaż. Mamy na celu przede wszystkim właśnie od najmłodszych lat

0: uświadomić osoby, żeby ta aktywność ruchowa była zachowana codziennie, żeby to się stało nawykiem.
1: A czy to nie jest tak, że wrzesień to jest taki też miesiąc zdobywania zaświadczeń, które uniemożliwiają ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego?
0: Tak, też może być, ale mam nadzieję, że teraz świadomość rodziców, tak, bo jednak rodzice tutaj odgrywają bardzo ważną rolę w dorastaniu, w kształtowaniu się młodego człowieka, pamiętają o tym, żeby takich sytuacji unikać, żeby tego było jak najmniej. Ja wiem, że może to być czasami trudne, ale jednak musimy jakoś znaleźć też w sobie siłę. Jesteśmy po wakacjach, jesteśmy wypoczęci. Jeszcze może nie rozpoczęliśmy takiego całego cyklu tych zajęć pozalekcyjnych, wożenia dzieci, przewożenia. Dlatego nie odpuszczajmy aktywności fizycznej. Dziecku naprawdę absolutnie krzywda się nie stanie, a my będziemy może mieli troszkę łatwiej, bo dziecko już na etapie szkolnym będzie miało te zajęcia z wychowania fizycznego, będzie się stykało z kulturą fizyczną, będzie kształtowało swoje różne umiejętności motoryczne, więc myślę, że teraz nasza świadomość też jest już coraz większa i rodzice bez wskazań lekarskich nie będą sięgali po te zwolnienia z WF-ów, a też nauczyciele, którzy prowadzą te lekcje, mają szereg różnych narzędzi dydaktycznych, które zachęcają te dzieci do aktywności. Więc mam nadzieję, że już teraz te zwolnienia z WF-u będą rzadkością.
1: Jeśli chodzi o terapię ruchem, troszeczkę się może będę pomączę się i zaproponowałbym, żeby w naszej dyskusji, w naszym dzisiejszym spotkaniu podzielić te działania związane z leczeniem ruchem na trzy takie elementy, trzy grupy, czyli profilaktykę, czyli co mamy my jako słuchacze, co mamy zrobić, żeby jak ruch zagospodarować w naszym takim codziennym życiu, aby zapobiec różnego rodzaju schorzeniom. Druga grupa to chorujemy i jaka aktywność ruchowa zapobiegnie powstawaniu powikłań, tudzież komplikacji i mimo czasami ciężkiej choroby pozwoli nam być długo w sprawności, w aktywności ruchowej. I trzecie, jak aktywność ruchowa może pomóc nam po ciężkiej chorobie wrócić do aktywności, takiego normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym. Profilaktyka.
0: Profilaktyka, bardzo ważny element.
1: Właśnie to tak, znaczy mało efektywny, bo profilaktyka wymaga od samozaparcia i aktywności od pacjenta, że nie jest to ani lekarz, ani fizjoterapeuta za nas tego nie wykona. To spoczywa na pacjentach, nawet nie na pacjentach, czyli jakby na każdym z nas.
0: Tak, na każdej osobie. Dbamy samodzielnie o swoje zdrowie na tym etapie profilaktyki. Tak.
1: I teraz, jaką powinniśmy aktywność ruchową, jakie rodzaje aktywności ruchowej powinniśmy uprawiać, aby nie dopuścić do powstawania różnego rodzaju schorzeń?
0: Tak naprawdę musimy wybrać sobie aktywność fizyczną, która nam się będzie podobała, z którą my lubimy, która będzie wynikała jakby z naszej chęci, z naszych potrzeb, tak żeby to nie było jakimś przymusem i obowiązkiem nieprzyjemnym. Każdy z nas ma inne potrzeby i inne możliwości, jeżeli chodzi o aktywność ruchową. Taką najprostszą aktywnością, która nie wymaga specjalnego miejsca, poświęcenia czasu na dojazd, to jest spacer. Myślę, że też w ciągu dnia, w ramach profilaktyki, powinniśmy wprowadzić taki poranny rozruch. Tak, żeby codziennie rano, chociaż przez 15-20 minut, wstać sobie troszkę wcześniej i pójść na krótki spacer. Wtedy nasz organizm się przygotowuje do całego dnia. Jesteśmy tacy bardziej wydajni, podnosi się nam troszkę tętno, bo oczywiście są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o poziom aktywności fizycznej, to jest między 150 a 300 minut aktywności tygodniowo, jest to wysiłek aerobowy, czyli tlenowy, czyli taka codzienna aktywność w tygodniu 150 minut to jest takie minimum, które powinniśmy mieć.
1: Czyli to wychodzi 20 minut dziennie.
0: Tak, to jest bardzo niedużo. I myślę, że jeżeli wprowadzimy tą profilaktykę, to poczujemy korzystne efekty dla naszego zdrowia. Po prostu będziemy się lepiej czuli.
1: Ten spacer świeżo po przebudzeniu, czy po śniadaniu, czy po porannej kawie?
0: Tak, żeby nam było dobrze, bo to każdy jest troszkę inny. Jedne osoby lubią wcześniej wstać. Tak, wcześniej wstajemy, idziemy na spacer, jesteśmy już przygotowani do dnia i wtedy możemy podjąć się tych codziennych czynności. Natomiast są osoby, które wolą na przykład zrobić tą aktywność po południu. Jesteśmy jakoś tak zaprogramowani, że każdy inaczej odbiera i lubi wykonywać te ćwiczenia o różnej porze dnia. Wtedy jak najbardziej wieczorem też możemy po całym dniu w ramach takiego relaksu. Pamiętajmy też, że aktywność powoduje wydzielanie endorfin. Jesteśmy bardziej spokojni, jesteśmy bardziej szczęśliwi. Więc to ma też ogromny wpływ na nasze takie samopoczucie, na takie uwalnianie stresu. A teraz sytuacje, w których się spotykamy, myślę, na co dzień, powodują, że tego stresu na różnych poziomach mamy bardzo dużo. Więc ta profilaktyka, ten spacer, czy nawet spacer rodziną, jeżeli już wracamy po ciężkim dniu, zabieramy nasze dzieci, najbliższą rodzinę na wspólny spacer, wtedy dochodzi jeszcze ten element takiego czasu wspólnego, to też pomaga nam na zachowanie takiego zdrowia psychofizycznego, co jest teraz naprawdę bardzo istotne, bo zmiany wynikające ze stresu potem przekładają się też na zmiany takie psychologiczne. Jesteśmy zestresowani, jesteśmy zdenerwowani, napięci, a napięcie znowu będzie powodowało w naszym organizmie zmiany właśnie w układzie kostno-stawowym, układzie mięśniowym. Więc tutaj jak najbardziej profilaktyka powinna być tak dobrana, żeby każdy z chęcią wykonywał ćwiczenia. Bo idealnie by było, gdybyśmy znaleźli w tygodniu czas na treningi zarówno aerobowe, czyli takie codzienne szybsze marsze, czy trening na bieżni, na rowerze, ale także na trening siłowy, który jest bardzo istotny dla naszego organizmu. Z wiekiem niestety nasz organizm, nasze mięśnie tracą swoją siłę, więc żeby zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym, ten trening siłowy powinien być w naszym planie dnia. Także ta sytuacja byłaby w ogóle wspaniała. Natomiast myślę, że metoda małych kroków, tak żebyśmy sobie postanowili, że jednego dnia idziemy na 15 minut, następnego dnia możemy zwiększyć ten czas, a trzeciego dnia możemy popracować w ogródku, co też będzie aktywnością. A idealnie by było, gdybyśmy poszli i poćwiczyli po prostu z jakimś obciążeniem. Wtedy ten nasz układ...
1: Przekopali ogródek.
0: Tak. Poszli na siłownię, troszkę możemy również poćwiczyć z jakimś obciążeniem w postaci gum, taśm, ciężarków. Tych urządzeń jest naprawdę bardzo dużo, ale ważne jest, żeby to robić dobrze. Żeby przy okazji tych wszystkich ćwiczeń wiedzieć, jak je wykonywać. Żeby właśnie może się poradzić, czy fizjoterapeuty, który nam wskaże odpowiednie ćwiczenia też dla naszego organizmu. Bo nie wszystkie ćwiczenia dla każdego będą dobre. Jedne osoby będą miały problem z odcinkiem lędźwiowym, drugie z kolanami, kolejne z biodrami. Tak, żeby osoba, która leczy tym ruchem, mogła wybrać nam najbardziej odpowiednie formy, żebyśmy mogli właśnie być w ramach profilaktyki, a żeby później nie trzeba było korzystać już z tego leczenia ruchem.
1: Jaką intensywnością powinniśmy spacerować, biegać, czy to powinniśmy w miarę wyćwiczenia zwiększać aktywność swoją, tak żeby dostosować do różnych sytuacji?
0: Tak, każdy powinien mieć swoje indywidualne parametry treningowe, ponieważ każdy jest inaczej przygotowany. Jedne osoby kiedyś ćwiczyły, ćwiczą aktualnie. taką regułą, którą możemy sobie najprościej to sprawdzić przy takim treningu aerobowym, to jest 65-75% naszego HR max. HR max to jest nasze tętno maksymalne. Wyliczamy, jest takiej bardzo prostej reguły, 220 minus swój wiek i to nam wychodzi wtedy ten HR max. I z tego należy wyliczyć 70%. To już będzie taka dobra wartość, którą powinniśmy utrzymać. Idealnie by było przez 45 minut co najmniej. Ale mówię, w ramach, każdy w ramach swoich możliwości niech ten trening dobiera tak, żeby poczuł po prostu pozytywne efekty z tej aktywności. Natomiast to tętno 70-75% HR maxu jest takie odpowiednie przy treningach aerobowych.
1: Kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Taki model chciałbym zaproponować. Poranny spacer na rozruch i spacer wieczorową porą przed spaniem, tak żeby wracając ze spaceru już nie oglądamy telewizji, nie oglądamy smartfona, tableta, kładziemy się spać. Czy to dobry byłby model?
0: To byłoby idealne. A jeszcze w ciągu dnia, jak jesteśmy w pracy i dużo przebywamy w pozycji siedzącej, to krótka przerwa aktywna w pracy. Żeby też, jeżeli są osoby, które muszą na przykład spędzić parę godzin przy biurku czy przy komputerze, żeby w trakcie dnia jeszcze sobie tą aktywną przerwę w pracy zrobiły. Mogą być to proste ćwiczenia, możemy wstać od biurka, zrobić parę przysiadów, możemy sobie głęboko pooddychać, możemy wykonywać krążenia ramion. Ważne jest też, żeby na przykład te krążenia były wykonywane w tył, ponieważ na co dzień siedzimy i mamy taką tendencję do przyjmowania pozycji, która nam barki przesuwa do przodu, więc się garbimy. Więc krążenia do przodu będą jeszcze bardziej nam powodowały nieprawidłową sylwetkę. Dlatego też ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby otwierać naszą klatkę piersiową, żeby rozciągać, żebyśmy siedzieli prosto, z wyprostowanymi plecami, ze ściągniętymi łopatkami. Więc poranny trening, popołudniowa krótka aktywność i wieczorny trening, marsz, rower i jesteśmy naprawdę w ramach tej profilaktyki bardzo szczęśliwymi osobami. I nasze zdrowie także.
1: Czy są z punktu widzenia takiego fizjoterapii, czy są różnice w aktywności ruchowej, powiedzmy spacer, bieganie, a jazda rowerem? No inne partie mięśni pracują. Czy to dla naszego zdrowia ma znaczenie?
0: Do tego trzeba by było podejść indywidualnie, ponieważ są osoby, które mogą być po różnych urazach i na przykład rower może nie być wskazany. Czy pacjenci na przykład z chorobą, z RZS-em, tak, którzy mają problem z dłońmi w momencie, kiedy są stawy bolesne, obrzęknięte, jest rączka na rowerze i rower, niektóre rowery wymuszają na nas taką pozycję właśnie delikatnie pochyloną do przodu, może to nie być aktywność wskazana. Ale już wtedy, kiedy zamienimy sobie ten rower na rower bardziej pionowy, to nasza sylwetka robi się wyprostowana i też aktywność jest poprawna. Spacer jest taką formą najbardziej neutralną, najbardziej naturalną. Jeżeli komuś jest ciężko, na przykład ma chorobę zwyrodnieniową stawów czy silne dolegliwości bólowe kręgosłupa, może się wspomóc kijkami. Czyli może pójść na spacer na Nordic Walking, i te kijki pomogą odciążyć mu dodatkowo te stawy, a też będą elementem, który będzie wpływał na to, że ta aktywność będzie mogła być wykonywana przez dłuższy czas. Także tutaj dobór tego ruchu, tej aktywności, czy to rower, czy spacer, bieganie. Bieganie już jest dla osób, które coś wcześniej robiły, tak? Dla osób już aktywnych. Wymaga to dobrej kondycji, odpowiedniej techniki biegu. Także te wszystkie trzy formy są jak najbardziej wskazane, tylko trzeba ją mądrze dobrać indywidualnie pod swoje możliwości.
1: W jakim wieku powinniśmy w ramach profilaktyki rozpocząć aktywność fizyczną?
0: Od najmłodszych lat. Dzieci uważam, że już w przedszkolu, nawet wcześniej. powinny ćwiczyć. Są różne formy tej aktywności. To prawda, zależy od wieku i od chęci tych osób, ale są różne tańce dla dzieci. Później w liceach też osoby teraz często chodzą na siłownię, szczególnie mężczyźni młodzi chodzą, ćwiczą. To jest bardzo, bardzo dobre, że oni chcą. Natomiast musimy pamiętać, żeby to było wykonywane poprawnie. Bo niektóre ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem, które będą wykonywane niedobrze metodycznie, mogą też wpływać na to, że gdzieś na którymś etapie poczujemy dolegliwości bólowe. To już jest znak, że może trzeba zmienić troszkę technikę, ale jak najbardziej od najmłodszych lat to powinno już być wdrażane. Potem może ewentualnie w wieku dojrzałym, jeżeli będziemy przez cały ten wcześniejszy okres mieć już jakąś aktywność ruchową, będzie nam lepiej przechodzić na inne, na przykład bardziej zaawansowane formy treningowe, czy w ogóle jakiejkolwiek aktywności. Będziemy bardziej tacy sprężyści, elastyczni, bardziej nasza siła mięśniowa będzie wzrastała, więc te czynności też będą od nas wymagały jakiejś progresji, żeby cały czas nie był ten trening taki monotonny. Musimy zadbać o ciekawość tego treningu.
1: No właśnie, czy raczej powinniśmy się specjalizować w jakimś rodzaju ruchu, powiedzmy, no, w chodzeniu i spacerujemy, czy raczej powinniśmy zmieniać? Spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerze, pływamy.
0: To już by w ogóle było idealnie, gdybyśmy połączyli wszystkie formy. Wtedy tego ruchu byłoby faktycznie dużo. Chodzenie jest najbardziej naturalne, tak jak wspominaliśmy. To jest forma taka dla każdego. Bieganie ma odpowiednią technikę. Muszą być odpowiednio dobrane buty. Też osoby muszą być pokierowane, jak prawidłowo biegać. Są różne techniki biegowe. A pływanie jak najbardziej w środowisku wodnym działa na nas ciśnienie hydrostatyczne, które nam ułatwia też wykonywanie jakiejś czynności. Teraz są zajęcia w wodzie różne formy akwaerobiku, które angażują pracę mięśni. Przez to, że jest też woda, mamy dodatkowy opór wody, więc ta forma też jest bardzo korzystna dla naszego organizmu. Na razie mało mężczyzn widziałam na tych zajęciach. Same panie jakoś tak wolą wybierać akwaerobik, ale też się to pomału zmienia. Więc myślę, że tutaj musimy się kierować takim brakiem monotonii. Warto zmieniać te formy, żeby nam się po prostu to nie znudziło, bo jeżeli nam się to znudzi, to po prostu nie będziemy robić tego chętnie, a z czasem może to doprowadzić do tego, że zdecydujemy się, a kolejny spacer, może lepiej zostanę w domu. Więc wtedy nie. Idziemy, może spróbujemy właśnie pojechać rowerem, może zmienimy jakąś trasę, może dodamy trochę marszu, trochę truchtu, trochę biegu i jakoś sobie tak zaplanujmy tą aktywność, żeby ona nam sprawiała przyjemność, żebyśmy widzieli jakby progres tego, co robimy.
1: W tej chwili w różnych miejscach widzimy takie inwestycje, ogródki takie ćwiczeniowe, pod chmurką. Jak z tego korzystać? Czy to jest dobre miejsce do tego, abyśmy naszą aktywność ruchową tam i tężyznę fizyczną budowali? Czy to raczej jest takie miejsce, gdzie tak jakby obserwując, rzadko widuję, aby ktokolwiek tam korzystał z tych urządzeń.
0: To jest miejsce bardzo dobre dla osób, które wiedzą, jak z niego korzystać. Ja widziałam, że przy każdym takim placu treningowym, przy każdej takiej siłowni na świeżym powietrzu są instrukcje przy stacjach. Natomiast nie każdy wie, jak dane ćwiczenie wykonać. Natomiast uważam, że nie ma złego miejsca do ruchu. Każde miejsce jest dobre. Nawet idąc i widząc takie miejsce, często są tam takie eliptyki, na których się staje i możemy z chwilkę pochodzić. Często jest ławeczka, na której możemy wykonać na przykład rozciąganie głównych grup mięśniowych. Więc Każde miejsce jest dobre, tylko trzeba po prostu wiedzieć, co możemy na nim zrobić. Często osoby po prostu nie wiedzą, jak z tego korzystać, bo jeżeli osoba starsza na przykład widzi tylko taką poręcz do podciągania, też nie jest w stanie niektórych ćwiczeń wykonać. Ostatnio widziałam właśnie, że była taka grupa młodych mężczyzn, którzy bardzo intensywnie ćwiczyli na takiej siłowni, na świeżym powietrzu, więc no, jest to miejsce bardzo dobre, tylko musimy po prostu wiedzieć, co możemy tam zrobić.
1: Chorujemy. Jaka jest rola ruchu w dalszej profilaktyce, czy też w zapobieżeniu postępu choroby? Jaka aktywność ruchowa, czy ona zależy od chorób naszych, czy tutaj powinniśmy tą aktywność zintensyfikować? Jak powinniśmy w takiej sytuacji postąpić?
0: To zależy właśnie od jednostki chorobowej, która nam się przytrafiła i od naszego stanu, bo jeżeli jesteśmy w szpitalu, to w szpitalu też są podejmowane od razu działania, które mają na celu jakby przywrócenie nas do jak najlepszej sprawności takiej funkcjonalnej. Po szpitalu także powinniśmy wiedzieć, co dalej mamy zrobić, żeby wrócić ewentualnie do naszej takiej aktywności sprzed choroby. Natomiast no, tutaj jest wiele czynników, które musimy brać pod uwagę. Przede wszystkim, co się z nami stało? Czy to był zabieg operacyjny? Czy to jest choroba, która wymaga dalszego leczenia na różnych etapach? Czy jest to jakiś incydent, który nie spowodował, że na przykład nasza aktywność została w jakikolwiek sposób zaburzona? Dlatego też w szpitalach mamy fizjoterapeutów, którzy powinni nas jakby pokierować później, co i w jaki sposób możemy robić. Ciężko jest dać taką złotą radę, bo każdy pewnie z czym innym będzie miał problem. Natomiast już w szpitalu powinniśmy zacząć tą fizjoterapię, bo rehabilitacja jest jak najbardziej wdrożona w nasz system zdrowotny. Pomału, stopniowo, po każdej chorobie jesteśmy w stanie wrócić do aktywności. Czy nam się uda do takiej, jaką mieliśmy na przykład przed chorobą, czy będziemy musieli ją zmodyfikować, to jest zależne właśnie od tego, co się wydarzyło. Ale zawsze się starajmy dążyć, żeby ta aktywność była. Być może ona będzie na początku na troszkę niższym poziomie, ale zawsze musimy dążyć do tego, żeby to poprawiać.
1: Cukrzyca wydaje mi się takim schorzeniem, w którym aktywność ruchowa, ruch odpowiednio zaplanowany może na swój sposób zastąpić leki.
0: Tak. Cukrzyca, otyłość. Jak najbardziej jest to choroba cywilizacyjna, która coraz częściej występuje zarówno osób starszych, także u dzieci, u osób młodych. Wtedy mamy do czynienia po prostu z innym typem cukrzycy. Jak najbardziej odpowiednio dobrany trening musi zostać wdrożony jako element leczenia, jako lek. Ruch jako lek jak najbardziej powinien być wdrożony, tylko też musimy to dobrać do naszej osoby, biorąc pod uwagę inne, na przykład choroby współistniejące, stan, w jakim jest pacjent w momencie, kiedy do nas trafia z cukrzycą. Jeżeli też czujemy sami, jakby nie wiemy, co się z nami dzieje, ale jeżeli widzimy nagle, że jest nam jakoś ciężko, czy jeżeli jesteśmy senni, warto też sprawdzić właśnie te podstawowe parametry, wykonując takie podstawowe badania krwi, bo faktycznie no, cukrzyca jest teraz bardzo częstą chorobą, z którą walczymy, tak? Staramy się walczyć, a ruch jest tutaj lekiem.
1: Ostre schorzenie, które pozbawia nas możliwości aktywności ruchowej, bardzo często uniemożliwia udar mózgu. Jaka w tej chwili jest rola aktywności ruchowej w takich momentach?
0: Też jest bardzo duża. Mamy teraz, w zależności od typu udaru i od tego, w jakim stanie jest nasz pacjent, mamy bardzo dużo urządzeń wspomagających. Czasami, jeżeli pacjent samodzielnie nie jest w stanie wykonać tego ruchu, bo są też takie sytuacje, że na początku nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Są urządzenia, które nam ten ruch pomagają wykonać. Pacjent przez to, że jakby ma świadomość, że robi cokolwiek, że powoduje jakąś aktywność, że czasami, czy nawet funkcja ręki, która może być zaburzona w wyniku właśnie choroby, on przeniesie jakiś przedmiot, to nic, że przy pomocy urządzenia, wpływa bardzo korzystnie na to, że ten ruch jest zapamiętywany i potem pacjent chętnie ćwiczy. A myślę, że im więcej ćwiczeń, na początku oczywiście są te ćwiczenia wspomagane, ale później mogą być to już ćwiczenia wykonywane samodzielnie. Także mamy szereg możliwości różnych urządzeń, które nawet na etapie, jeżeli pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać ruch, na przykład egzoszkielet, tak, u pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać, on nam pokazuje, pomaga wykonać ruch, przez to też jakby stan emocjonalny pacjenta jest lepszy. Pacjent nabiera takiej świadomości, że mu się uda, wprowadza coraz więcej treningów, chce, te treningi są bardziej wydajne i później pacjent szybciej może po prostu samodzielnie wykonać jakieś ćwiczenia. Także trzeba korzystać z tego, co technika nam teraz daje, na przykład te możliwości są naprawdę ogromne i po prostu posłużyć się też przyrządami, które nam ten ruch troszkę na początku wspomogą.
1: Zawał mięśnia sercowego. Boimy się po zawale. Też bardzo często jest tak, że to w czasie wysiłku dochodzi do zawału mięśnia sercowego, czy też w sytuacji stresowej. I wtórnie boimy się aktywności ruchowej, żeby nie doszło do ponownego zawału.
0: Pacjentów kardiologicznych przybywa. Ale pocieszający jest fakt, że tak jak widzę w jednostkach, które zajmują się rehabilitacją kardiologiczną, pacjentów też jest więcej. Więc myślę, że ta nasza świadomość wszystkich o roli treningu, aktywności jest bardzo duża. Pacjenci chcą ćwiczyć. Faktycznie samodzielnie boją się podjąć aktywności, żeby uniknąć kolejnego niepożądanego incydentu. Ale przychodzą na rehabilitację kardiologiczną. Są tam treningi stricte monitorowane. Każdy pacjent jest indywidualnie monitorowany. Ćwiczenia na samym początku są proste, a później przechodzi się progresja treningowa i ten pacjent już po takim cyklu wie, że ta aktywność jest bezpieczna. On jest troszkę uspokojony, wie, co może robić. Tutaj odgrywa kluczową rolę zarówno trening aerobowy, ale także trening siłowy jest wskazany. Często pacjenci się boją właśnie, że podczas jakiegoś ciężaru może się coś wydarzyć nieprzewidzianego, coś złego, ale tak nie jest. Dlatego też warto wykonywać te ćwiczenia pod kontrolą. Są określone ćwiczenia, których unikać, na przykład ćwiczenia u pacjentów kardiologicznych z wysoko uniesionymi rękami, tak, ponad poziom głowy, mocnego schylania się głową w dół. Jest parę takich ćwiczeń, na które trzeba uważać, ale dobrze poprowadzony trening na samym początku będzie nas wdrażał w dalszą aktywność i możemy być spokojni, możemy ten trening robić. Na pewno nie zaszkodzimy.
1: Pacjenci po protezoplastykach, po wymianie biodra, wymianie kolana, po urazach, gdzie koledzy ortopedzi zapakują nas w gips na kilka tygodni. Jak po tego typu działaniach medycznych powrócić do aktywności, nawet lepszej aktywności niż przed incydentem medycznym?
0: Myślę, że takie osoby, które są już po zabiegu na przykład endoprotezoplastyki stawu kolanowego czy biodrowego, przed zabiegiem czuły na pewno dyskomfort, który powodował, że ta aktywność u nich była ograniczona. Bezpośrednio po zabiegu wiadomo, że mamy przerwanie ciągłości tkanek, że jest to miejsce bolące, że jest rana. Ale też patrząc na takich pacjentów, z którymi miałam okazję pracować, oni bardzo szybko wracają do sprawności. Wydaje nam się, że ten zabieg to jest taki ogromny, bo tam jest wymiana stawu. Natomiast one są tak przeprowadzane, że potem pacjent bardzo szybko wraca do funkcji. Może wykonywać praktycznie większość ćwiczeń i faktycznie jego poziom aktywności jest lepszy niż przed zabiegiem, ze względu na to, że on nie odczuwa dolegliwości bólowych. A tutaj w przypadku na przykład osób, które mają jakiś staw, element narządu ruchu w gipsie, bardzo ważne jest podejmowanie ćwiczeń już w momencie, kiedy ten gips jest. Wtedy należy ćwiczyć stawy lub miejsca, które nie są zajęte opatrunkiem czy gipsem, ewentualnie drugą stronę. Są ćwiczenia, które polegają na takim przenoszeniu jakby odczuć na drugą stronę. Ćwiczymy jedną stronę, a druga strona także dostaje impuls o wykonywaniu danego ruchu. To są ćwiczenia z takich metod neurologicznych, na przykład PNF, jest to taka metoda torowania ruchu, proprioceptywna nerwowo-mięśniowa facylitacja i właśnie ćwicząc jedną stronę, to może też być bardzo, to jest metoda neurologiczna, więc zarówno u pacjentów po udarach będzie się sprawdzała. Ćwiczymy jakby stronę, która jest zajęta czy procesem chorobowym, czy też krótkotrwałym gipsem. Więc ważne jest, żeby już na etapie bardzo wczesnym podjąć jakikolwiek ruch. Jeżeli dany element będzie jakby wyłączony na chwilę z możliwości funkcjonalnych, to ćwiczmy drugą stronę, ćwiczmy dalszy odcinek, rozluźniajmy się, oddychajmy. Mięśnie oddechowe spełniają bardzo ważną rolę w naszym codziennym też funkcjonowaniu. Więc nawet ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia stóp przeciwzakrzepowe, czy długo siedzimy, długo jeździmy samochodem, jesteśmy w długiej podróży, to też ma bardzo duże znaczenie. Więc tak jakby ta aktywność może być na każdym etapie, w każdej sytuacji, tylko musimy wiedzieć, jak możemy ją wykonać.
1: Szczęśliwie, znaczy nie w takiej kolejności zapytałem, bo zapytałem o ćwiczenia po protezoplastyce, a jak powinniśmy się zachować, jak czekamy w kolejce na protezoplastykę. Kolejki się wydłużają. Pani docent powiedziała, że najczęściej tym zmianom zwyrodnieniowym dotykają pacjentów silne dolegliwości bólowe. Czy w tej sytuacji możemy w jakiś sposób sobie pomóc ruchem, a poniekąd przygotować się do zabiegu operacyjnego, ponieważ jeśli boli, my siłą rzeczy będziemy uciekać przed jakąkolwiek aktywnością, to spowoduje, że jeśli przez kilka tygodni, miesięcy będziemy oczekiwać na zabieg, to spowoduje wtórnie osłabienie naszych mięśni.
0: Tak, niestety na zabieg musimy poczekać. Przed zabiegiem mamy dolegliwości bólowe. Trzeba unikać sytuacji, kiedy ten ból się nasila. Nasz organizm sam doskonale będzie wiedział, co będzie nasilało te dolegliwości bólowe. Więc jeżeli boli, to znaczy, że nie jest to albo ćwiczenie dobre dla nas, albo sama pozycja, którą pacjent przyjmuje, nie jest wygodna i bezpieczna. Dlatego warto wzmacniać. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie ćwiczenia będą wykonywane też po operacji. Żeby już przed móc się przygotować, móc się nauczyć tego, co będziemy robić bezpośrednio po. Jest taki schemat, są to ćwiczenia właśnie oddechowe. W momencie, kiedy operacja będzie dotyczyła na przykład jamy brzusznej, to też trzeba się nauczyć, jak tą ranę później przytrzymać przy takich czynnościach jak kichanie, kaszlanie. Dlatego te czynności, które będą wykonywane po, trzeba sobie wdrożyć jeszcze przed, żeby później móc już je bezpośrednio, bezpiecznie wykonać. Natomiast stricte przed samym zabiegiem możemy ćwiczyć właśnie tą część, która nie jest zajęta procesem chorobowym, która nas nie boli. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia kończyn. Jeżeli zabieg na przykład dotyczy kończyny dolnej, to pamiętajmy, że też będziemy pewnie poruszać się o kulach po zabiegu. Więc te kończyny górne trzeba do tego przygotować. Sama też niedawno miałam taką sytuację, że musiałam się poruszać o kulach i faktycznie, jeżeli pacjent nie jest przygotowany, to te ręce na co dzień nie przyjmują takiej aktywności. Więc warto jest też wcześniej troszkę wzmocnić kończyny górne i przede wszystkim pracować nad oddechem, nad przeponą, bo później po operacji będziemy troszkę w pozycji leżącej, więc ten układ oddechowy też będzie od nas potrzebował bodźca, żeby prawidłowo funkcjonować.
1: Proszę Państwa, o aktywności ruchowej moglibyśmy długo rozmawiać, ale siedząc w radiu tego nie zrobimy, więc aby ruszyć w i oddać się aktywności ruchowej, czy będzie to bieganie, pływanie, spacer, jazda rowerem. Kończymy naszą dzisiejszą audycję, a moim Państwa gościem była pani docent Zofia Dzięcioł-Anikiej, kierownik Zakładu Fizjoterapii Spersonalizowanej Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani docent.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam teraz na 15-minutowy spacer.
1: A ja Państwa zapraszam na audycję za tydzień.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. Pani profesor Zofia Dzięcioł-Anikiej mówiła o tym, dlaczego codzienny ruch jest tak ważny i jak wiele możemy zrobić dla swojego zdrowia poprzez regularną aktywność. Kolejny odcinek audycji z tego cyklu już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a my zapraszamy wszystkich słuchaczy ponownie już jutro od godziny 16. A w naszym jutrzejszym programie mówić będziemy przede wszystkim o początku indyktionu, czyli początku nowego roku cerkiewnego. O tym, dlaczego cerkiew rozpoczyna nowy rok właśnie we wrześniu, opowiedzą nam ihumen Panteleimon Karczewski oraz ojciec Andrzej Kuźma. Po godzinie 19 zaprosimy także naszych słuchaczy na premierę książki poświęconej dziejom parafii w Krynkach. O tym mówić będzie proboszcz parafii w Krynkach, ojciec Justyn Jaroszuk. Już za chwilę na naszej antenie, drodzy braci i siostry, modlitwy wieczorne, a my tradycyjnie się już żegnamy. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.